0: Live, Otenkaria Num. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Mayan FM. Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
2: Ere mayan.
1: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.